0: Czuca Gaszpar. Nie czuję, co wrawia.
1: Matej, mnie ci jako si čudne pri srdci začína byť. I nohy ako by mi sťažili. I hlava mi je ťažká.
2: I tebe, Ulienka. A ja som myslel, že to len mne zle prichodí.
1: Matejko. Matej, nože mi ruku podaj. Matejko.
2: Ulienka, keď ja